yɛgyina gya ne no sɛ ɛduhɔ a wonkum ni koraa ɛnhyɛ ne mu nanso da bia